0: celé leto.
1: Hudba na Maxi. Európa 2.
2: Yeah, yeah. Studio Laboratory.
3: Yeah, yeah.
2: Kali.